8:37 minutos kushele jamani kwende tu kamule mazengo kwende kupeluzenga tu ape banga naye kuti okapanango nagati ozile bangalia tunongo mate tu bonda to tipeta ujepo auzimane ugali.